hosi ni kombise mintirho ya wena. Ndzi endla yini hikuva swiyimo swi kona swo tika emisaveni.